0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

SK Tarnów. Ain't no hesitation.

0: środę 13 maja w Tarnowie i okolicach od rana rzeźko. Jednocyfrowe wartości pokazują termometry. W ciągu dnia za ciepło też nie będzie. Maksymalnie 13 stopni spodziewają się meteorolodzy. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Maria, Roberta, Serwace oraz Magdalena. Ze świąt nietypowych mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Humusu.
1: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
2: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Na zapowiedź rozporządzenia to pukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
3: Obstałem około 50%. Nie bardzo dobrze.
4: Było lepiej niż na polskim.
5: Nie za bardzo umiałem. Na logikę więcej zrobię.
1: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
6: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Część tarnowskich radnych i mieszkańców nie kryje oburzenia. Chodzi o budowę krematorium przy ulicy Komunalnej. Radny Józef Gancarz przypomina, że przeciwko tej inwestycji zebrano 1000 podpisów.
7: Aby jednak takiej decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego inwestora nie wydawać.
0: Tymczasem tarnowski magistrat przypomina, że w prawie spopielarnie zwłok nie są uznawane za inwestycje szczególnie uciążliwe. Nowoczesny sprzęt i szkolenia personelu w Tarnowie. Mościckie Centrum Medyczne rozwija oddział opieki długoterminowej, by zapewnić pacjentom większy komfort, bezpieczeństwo i lepszą rehabilitację.
6: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: No i dzień dobry.
9: Dzień dobry!
8: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
9: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
8: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
9: Pan Marcin skąd?
1: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
9: Wo co?
1: Z Woleń.
8: Z Woleń.
1: Więc z wolna wchodzimy w środę. A,
9: tak jak zawsze.
8: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: A odbieramy dalej telefony, bo robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad tak. Szyjnem.
4: Dzień dobry, obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.

0: Też, to tam też niedaleko.
1: Tam właśnie. Jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest osiek.
2: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, słonecznej,
3: tej prawdziwej Florydy.
1: Stanach. Kurczę.
2: To teraz
3: pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza, a Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes, Ema i
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
4: Łódź, kurwa. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: poranne pracowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: w internecie.
2: Z Warszawy. W końcu ktoś z Warszawy.
1: Proszę.
2: No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga!
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta! Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich

0: Ich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
1: Węgry.
2: Idąc za ciosem, następny cel wakacji USA.
3: Poranne trasowanie tylko w Radiu SK.
1: No i tak, w sumie.
4: Oni są dziennikarzami.
0: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
4: Można lecieć tak.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali i o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
1: Prace drogowe w Burzynie koło Tuchowa mogą utrudnić przejazd do leśniczówki. Roboty zaplanowano jeszcze dziś. W tym czasie możliwe będą ograniczenia ruchu i chwilowe zamknięcia drogi. Kierowcy muszą tam uważać. Za oknami wciąż ponuro i chłodno, ale niebo ma się przyjaśnić. Niestety wiatr nie daje za wygraną.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
2: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeli.

0: Gdańska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Kyste, a tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jankes,
4: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu
4: SK.
7: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
8: No pojechała w miasta państwa szukać was.
7: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
9: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
7: Kalisz jest cudowny.
10: Ryszard Kalisz jest cudowny.
8: No mówię właśnie, mówię.
11: Z Hiszpanii, Segovia. Nas pan
8: też
11: pozdrawia
8: jest?
11: Z miasta Segovia. 100 kilometrów od Madrytu.
7: Jak Hiszpania?
10: Jak tak, to...
12: Buenos dias, señor Sierra.
13: Buenos Aires!

0: que te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40 samochodów? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica. Co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Gama i Wiktor.
6: Reklama.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: I po klamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tatu. No, pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No, teraz show będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo o Osio. Eska budzi w urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Co tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no.
1: Cudownie. Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to, jak, co to, jest? Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa

0: A góra, jak to było? Dłuższa góra?
1: I krótsze boki.
0: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
2: No. Tak, tak.
0: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
1: Ale byśmy kupili jakieś używane.
3: Będzie bez baskeda. No.
2: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: Doczepkę. Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
2: Dziękuję.
0: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
1: Basia, masz podejrzenia?
2: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
1: Tak jest, to jest właśnie on.
0: 45 lat i narzeczony?
2: No tak.
0: Super.
1: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
2: Dziękuję.
0: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
1: A wiesz co robi ciągnik u fryzjera?
0: Nie, mów tego.
3: Warkocze!

0: miejscowe Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
1: I tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 5 stów w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 5 stów.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
2: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
3: 5 słów, 5 stów. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: Wychodzące z domu ubierzcie się ciepło. Temperatura we wschodniej Małopolsce o poranku jest nie za wysoka. Na południu regionu synoptycy ostrzegali nawet przed przymrozkami, no ale w końcu mamy zimnych ogrodników. W ciągu dnia termometry pokażą do 13 stopni, więc szału również nie będzie. Nadal ma też wiatr z północy, także nie wyletniajcie się.
1: Minęła siódma, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporter Eski Jakub Krzyżak teraz z tym tematem. Będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
0: SK Tarnów. News. Tomek Piszczek. Sprzęt biurowy, komputer, oprogramowanie albo maszyna. Na to można przeznaczyć dofinansowanie na otworzenie i doposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.
5: Należy złożyć wniosek w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Procedura nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawała.
0: Informuje Justyna Pędrak z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Pracodawca może otrzymać nawet 100 tysięcy złotych bez zwrotnej pomocy. Pałac Młodzieży w Tarnowie przyjmuje deklarację kontynuacji zajęć na nowy rok szkolny. Wnioski można składać elektronicznie do 25 maja, a papierowe dokumenty należy dostarczyć dzień później.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
7: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
8: I hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
6: Tak, ale ci Podlasie, to tam jest ten duch?
7: Tak, to tam, skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Go czuję tutaj, wiesz?

0: Sprankę, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
2: Wiesz, tak?
0: HDS?
2: HDS.
3: Podnośnik.
1: Hydrauliczne drzwi. Tak.
2: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: Tomek, HDS jest.
2: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
0: Dobrze!
2: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
0: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
0: Ale nie wiedziałem.
2: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
2: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No dobrze.
2: Dobra, to co, ja wychodzę?
0: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
2: Do usłyszenia.
0: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
0: Czekaj, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
2: Już możemy.
0: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga. Lecimy. Związek.
1: Małżeński.
0: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
0: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
0: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra.
0: Dobra, okej, słowo dobra.
2: Zapisuję.
0: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
0: Karkówka. No i zobaczymy, jak będzie.
3: Pewnie.
0: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek, jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: żeby nie widział tych słów, uwaga, no, żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: No, czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
5: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów. Przed tobą ta sama sytuacja.
5: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
5: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
5: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
5: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi... Słuchajcie, nie wolno.
5: Tak naprowadzać, delikatnie.
0: No to ma prowadzanko, może delikatnie, ale bez...
5: Tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
5: ja
0: nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz moim hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia te sprawy.
5: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, jest. Lecimy, okej, okay, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek,

0: Ostrożnie. Związek? No związek. Panie Wiktorze, związek.
1: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
1: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden.
1: Jeden wyraz.
2: Dobra, taki więcej... popularny bardzo.
0: Dobra, koniec w odpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
1: No
0: słuchają.
1: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
1: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry przelot.
0: Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
1: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
1: Tomek powiedział, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata, odlot ściśle tajny.
2: Wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
3: A zgłaszałeś się?
1: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się, lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo, makaron.
1: Makaron.
0: Twoje skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
0: Makaron, no, prosimy.
1: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
1: Spaghetti!
0: Nie wierzę.
3: Dwie stówki!
0: Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
2: Oj. No jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
1: No? Dobra?
0: Ha! Brawo! Nie wierzę! Tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
1: No to
2: jedzonko.
1: Moja ulubiona...
0: Grill.
1: Karkówka?
0: Tak?
3: Tak! Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 złotych! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
1: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze
2: wam poszło. Wiktor, jest super.
1: I teraz nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę to i to.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Kosmos. Cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment.
2: Jan

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
8: Pogodnie, ale rzeźko. W środę dla odmiany więcej słońca na niebie nad Tarnowem i okolicą. Ciepło przez to jednak wcale nie będzie. Wciąż napływa chłodne powietrze z zachodu, do tego momentami dość mocno wieje. Parasole może nie będą potrzebne, ale ciepła kurtka na pewno się przyda. No i uważajcie, jadąc w kierunku centrum, aut przybywa.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
9: 7.30, Marcin Grodzki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów.

0: Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
1: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
0: Mówi nam Bartłomiej Wdąk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
0: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu S.
5: 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
6: Nawet?
5: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
7: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
5: O, jesteśmy na wyspy.
6: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
5: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
8: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
9: Londyn, miasto w Anglii.
8: To co mi pan nic nie mówi?
9: No mówię pani
8: właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest? 13 maja dzisiaj. O, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Firm Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
2: Skoda.

0: samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halina.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
0: Dzień dobry.

0: tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
1: Słucham.
0: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
1: Nie rozumiem, jak na wynos.
0: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
1: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
0: Ale nie można naczyń ze stołówki, przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
1: Ja jestem z dziećmi, nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
0: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie na wynos.
1: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co czasami są dorośli.
0: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
1: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
0: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
1: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
0: Nie, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
1: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
0: No na przykład,
1: zrobić?
0: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
1: no,
0: albo gdzie
1: pójdę
0: indziej.
1: Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
0: To ja może do szefowej przełączę to, pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
2: Mama została skręcona w Radiu SK.
1: Słuchasz?
2: No jaja, została skręcona.
1: No to nie złe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
4: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: I niższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Słońce o poranku przyjemnie operuje na niebie nad regionem tarnowskim, ale nie dajcie się zwieść. Termometry pokazują około 6 stopni na plusie. W ciągu dnia zobaczymy może 14 kresek. Padać już dziś jednak nie powinno. W kolejnych dniach ma być trochę cieplej, ale parasole wciąż mogą się przydać.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
4: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporter SK Mateusz Chłyston. Finał w sobotę. Dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
5: To my jeszcze raz przypominamy, do finału awansował
6: Poland!
7: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Seniorka z Tarnowa straciła oszczędności po telefonie od fałszywego policjanta. 76-latka uwierzyła, że pomaga w tajnej akcji przeciw oszustom bankowym. Kobieta wypłaciła ponad 46 tysięcy złotych i zostawiła je w reklamówce we wskazanym miejscu. Policja przypomina, funkcjonariusze nigdy nie proszą o gotówkę. Przed nimi ostatni egzamin. Tarnowscy ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Większość z nich postawiła na angielski.
8: Mi się wydaje, że angielski jest najłatwiejszy z tej trójki przedmiotów.
9: Z angielskiego najlepsza jestem chyba z tych wszystkich rzeczy.
0: Egzamin potrwa 110 minut.
10: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
5: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
11: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
10: O, Gorzów Wielkopolski.
5: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
10: Tak.
5: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? No dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał Ile? Pan? 1500 powiedziałem!
1: Dokładnie, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się dzierzę.
4: Paweł też leci z nami.
5: Jak się dzieje?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Mm-hmm. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, dzień dobry.
6: Ale dzień dobry.
4: Ola, dzień dobry. Twoja droga zaczęła się od chyba od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?

0: która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą, Olą. Dzień dobry.
1: Ale dzień dobry.
2: Ola, dzień dobry. Twoja droga zaczęła się od chyba od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?

0: Jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
1: No, mój argument. Po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
0: Od razu wyprzedzajmy fakty. Jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
1: Tak, tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
0: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
2: W sensie, że ich zabieramy?
0: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
1: Nie ma szans.
2: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
0: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
2: Mów o sobie, a mówisz, przepraszam. Też mów za siebie.
0: Nie ma takiej szansy.
2: Ale to też jest, wiesz, sprawdzią w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
0: Ufacie sobie do samego końca, tak?
1: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
2: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
0: Za chwilkę, bo no na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot śniadania.
0: Yeah!
1: O matko, super! Yeah!
0: Tak!
2: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
0: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
2: Ja już coś sobie kojarzę.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
2: Okej, okay. Nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
0: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
2: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
0: No Olka, czy ty masz jakieś tropy?
1: Madera może? Dużo roślin, dużo jedzonka.
2: Czyli Hiszpania.
0: Portugalia.
2: Przepraszam, Portugalia.
0: No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
1: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
5: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego jest lecicie, napisane. Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: O, to też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
5: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
10: Za oknami w tym tygodniu pogodowy rollercoaster. Jednego dnia deszczowe chmury i przymrozki, drugiego dnia słońce. Dziś na szczęście w Małopolsce do głosu doszło to ostatnie. Szkoda tylko, że uda mu się ogrzać powietrze tylko do kilkunastu stopni na plusie. Jutro będzie trochę cieplej, ale też wzrośnie zachmurzenie. Prognozy na weekend niestety wyglądają kiepsko.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
11: 8.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
12: Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
14: Pamiętasz, kiedy było hej, hej, tu NBA?
13: No, no stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
14: A kto hej, hej przy telefonie?
15: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej Koło Legnicy.
13: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
14: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie. Może Paweł ci powie.
16: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
14: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: To już później, no tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, to, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że

0: jesteście Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
2: Cześć. Eska dociera też do Irlandii Północnej, pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
3: dobrze. Siema Eska, Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia.
0: Mhm.
1: Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
4: Pozdrawiam z Gran Canary, wasz wierny fan.
0: Tak, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi Panele Ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi Panele Ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
5: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie, rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak. Szyldy.
0: Aha. Mm-hmm. I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Czy może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi. Jan.

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj jest SK.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego, ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Już trwa Allegro

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Warunki za oknem zachęcają dziś bardziej do wyjścia z domu. Pamiętajcie jednak o cieplejszej kurtce. Termometry w regionie tarnowskim w najcieplejszym momencie dnia pokażą do 14 stopni. Teraz jest poniżej 10 kresek. W kolejnych dniach ma być nieco cieplej w miarę pogodnie, ale na weekend pogoda ma się zepsuć. Znów spadnie deszcz i temperatura.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie zonta krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonta krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki i dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
5: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na 3. ostatni egzamin. 8-klasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
6: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
7: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
6: O 100% idę.
3: Mówili 8-klasiści z Bełchatowa.
8: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Remont ulicy Lwowskiej w Tarnowie w końcu ruszy pełną parą. Miasto czekało na zgodę PKP na pracę pod wiaduktem. W końcu jest przełom.
9: Mamy zielone światło, które pozwoliły wykonawcy przyjąć sposób prowadzenia robót, które są konieczne.
2: Mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor zarządu drogi komunikacji w Tarnowie. Roboty mogą ruszyć już lada moment. Możliwe utrudnienia z dostępem do wody w kilku miejscowościach gminy Zakliczyn. Chodzi o Gwoździec, Melsztyn, Harzewice, Zawadę Landskorońską i Roztokę. Przerwy mają mieć związek z pracami technicznymi przy zbiorniku w Harzewicach.
10: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Graya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:30 na zegarach. Weste już grają. Michał Sapkowski, witajcie!

Yo, SK.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9.18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia. Naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora za chwilę, później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
2: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica.

0: Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera.
5: Wiesz o tym pierwszy.
6: SK Sport News.
7: SK Sport News.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
7: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza, branżowa, szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych

0: Szlakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
7: Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Po dość pogodnym poranku w Tarnowie i okolicach na niebie znów przewagę mają chmury. W kolejnych dniach to przeciąganie liny będzie trwało w najlepsze. Temperatura powoli, ale rośnie. Dziś do 14 stopni spodziewają się synoptycy. W kolejnych dniach będzie nieco cieplej, ale chmury będą powracać.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
9: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
8: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
10: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
8: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
11: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
12: SK Tarnów News.
7: Tomek Piszczek. Niebezpieczni na drogach regionu. Tarnowska policja przyznaje, że łamanie przepisów ruchu drogowego to jeden z najpoważniejszych problemów.
13: Mieliśmy już około 10 wypadków śmiertelnych w tym roku, więc musimy mocno pracować w kontekście prędkości, doświetlania miejsc szczególnie zagrożonych.
7: Przyznaje komendant tarnowskiej policji Bogumił Jedynak. Rolnicy z Małopolski, którzy ucierpieli przez wiosenne przymrozki, mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Dokumenty trzeba dostarczyć do Urzędu Gminy najpóźniej do 15 maja. Razem z kopią wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
14: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i People Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Autopromocja.
3: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda.
5: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę w SC i Born with a Broken Heart, a później Komodo.
1: Radio SK. Reklama.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
5: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hit na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera.
8: Wiesz o tym pierwszy.
6: SK Sport News.
8: SK Sport News.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video.

0: Spala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
1: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
0: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
2: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
8: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
9: Zielono jak na maj przystało, ale temperatury raczej jesienne mamy ostatnio. Do 14 stopni pokażą dziś termometry w regionie tarnowskim. Niebo na zmianę chmurzy się i przejaśnia, ale w prognozach na środę nie ma nic na temat deszczu. Kilka kropel może się pojawić w czwartek, ale jeszcze się okaże, czy i to się nie zmieni.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
10: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK.

Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter.

0: piętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
1: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
2: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
1: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
3: Też ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
1: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
4: SK Tarnów News.
5: Tomek Piszczek. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o włamanie i dewastację nieczynnego hotelu w powiecie bocheńskim. Według prokuratury sprawcy kradli wyposażenie i niszczyli wnętrza budynku. Łączne straty przekroczyły 1 600 000 zł. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do tarnowskich przedszkoli publicznych. Łącznie jest dostępnych 186 miejsc.
6: 5 godzin nauki w przedszkolu jest bezpłatne. Każda następna godzina to jest złotówka za rozpoczętą godzinę.
5: Podkreśla Aneta Abram z Urzędu Miasta. Termin składania dokumentów upływa 22 maja o godzinie 15.
7: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bletka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i 4 proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michu Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK4 po roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi, a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską. Gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że... No właśnie, takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
10: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

0: Shakira i Wycliffe, że Anthony Hips Don't Lie na antenie Radio SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Stomber 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem. A w aplikacji Radia Eska, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream Eska Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio Eska. Reklama.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkoły

0: Takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radio SK. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone. Rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
3: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
4: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera.
13: Wiesz o tym pierwszy.
11: SK Sport News.
13: SK Sport News.
11: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
13: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
14: SK Sport News w Radiu SK.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
23: Dziś do 14 stopni, jutro i w piątek bliżej 20 kresek, a w weekend znowu chłodniej. Po słonecznym i ciepłym początku maja teraz aura trochę kaprysi, to jednak standard. W końcu w kalendarzu mamy zimnych ogrodników. Mimo zachmurzenia padać w środę nie powinno. Dopiero w czwartek synoptycy radzą mieć przy sobie parasol ze wschodniej Małopolsce.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
25: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
24: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
26: To, co wyróżnia

0: samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
1: Mówi Marek Sobiera i rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
2: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
3: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
1: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Tomek Piszczek. Chronologia wody to kolejna filmowa propozycja cyklu Cine Marzenie w kinie przy Staszica. Mocna historia kobiety, która dorastała w cieniu przemocy i uzależnień. Dzięki literaturze bohaterka odnajduje własny głos i próbuje zamienić bolesne doświadczenia w siłę do walki o siebie. Jednorazowa projekcja w najbliższą niedzielę, 17 maja o 18. Tego samego dnia, tyle że od 11 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Tarnowie. Na placu dawnej kapłanówki przy Alei Matki Bożej Fatimskiej pojawią się miłośnicy jednośladów. Będą też pokazy futbolu amerykańskiego i stuntu.
6: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu. 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc potem, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami. Radio SK. Autopromocja.

0: Ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Plac

0: Damian David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostało jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
11: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
10: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
11: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
10: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
12: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 7.

0: prostu smoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Deny It w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
13: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
12: Gdy siatkarze gromią do zera.
14: Wiesz o tym pierwszy.
12: SK Sport News.
14: SK Sport News.
12: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
14: SK Sport News w Radiu SK.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Chłód dziś również zagląda za kołnierze mieszkańców Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej i

0: Nowa Czytuchowa, tyle że parasole na razie nie będą potrzebne. Deszczowe chmury mogą nadciągnąć dopiero jutro, a jeśli szukacie pomysłu na weekend, to raczej wybierajcie opcję pod dachem. Jeśli potwierdzą się prognozy, ma padać i zrobi się chłodniej.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
3: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
2: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
4: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
2: No już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
1: SK Tarnów. Na czasie.
0: Tomek Piszczek. Przed nami trzydniowa noc muzeów w Tarnowie. Od czwartku do soboty będzie można odwiedzić 27 placówek i wziąć udział w niemal 50 wydarzeniach. Od wernisaży i spotkań z artystami po warsztaty oraz pokazy plenerowe. Program znajdziecie na naszej stronie tarnow.sk.pl. Kino Pod Chmurką wraca do Tarnowa. W ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej zaplanowano 4 darmowe seanse w Amfiteatrze Letnim przy Domu Kultury Westerplatte i Gemini Park. W repertuarze m.in. Opsie, który jeździł koleją, Wróbel i Kajtek Czarodziej. Zwiastuny i godziny projekcji na tarnowskanagrodafilmowa.pl.
5: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Без катарнув. No hesitation if you step, you get away.

0: Queen od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie, na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Plaże w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: To będzie ostatnia reklama. Placu.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: I po reklamie.

0: Let's get it started, Radio SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, za chwilę Westy.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
9: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
10: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: I po reklamie.

będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na SK.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić. Ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
5: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: O ile początek maja przywitał nas ładną pogodą, tak teraz, no niestety, nie dość, że na niebie króluje szarość, to jest też chłodno. Pozostaje czekać na poprawę. A jak wygląda sytuacja drogowa w Tarnowie? Klikowska, Szkotnik, Sikorskiego i Krakowska. To tam można zaobserwować większy ruch.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko. Zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
19: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra.
18: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
20: Dziecko upadło z łóżka.

0: rzuca na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
1: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Kolejne oszustwo metodą na policjanta. 76-letnia mieszkanka Tarnowa uwierzyła, że bierze udział w tajnej operacji służb. Pod wpływem manipulacji wypłaciła z banku ponad 46 tysięcy złotych i straciła wszystkie oszczędności. 43 w Polsce, a pierwsze w województwie małopolskim. Takie miejsca zajęło 5 liceum z Tarnowa w rankingu szkół zwolnień z teorii. Jurorzy docenili projekt Tarnów od nowa.
4: Realizowaliśmy różne inicjatywy, począwszy od spacerów tematycznych.
3: Mówi uczeń Mikołaj Mitera.
5: Rzuć na luz!
6: Z tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam, na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj SMS-owo
1: no
0: z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której odbierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
9: Skoda.
10: I po reklamie.
9: SK.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.

0: Mentally Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś...

0: mojego ulubionego i ukochanego w
1: I
0: życiu.
1: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.

0: Rudimentally Call It All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.

0: na jednym łączu Tylko My Razem?
1: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
1: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
1: Maja, nie jest zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa. No.
0: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie na koncert Maty na Narodowy?
1: Co? Nie, ale... A co? Nie to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
1: O Jezus!
0: I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka! Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Lloret de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Tu Kirowski. Oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę, a szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.

0: to reality.
1: Eska.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w Est punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny

0: paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
0: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
6: gdy Robert strzela na wyjeździe,
5: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
7: SK Sport News w Radiu SK.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
16: Dziś pogoda nie rozpieszcza pieszych i rowerzystów. Kierowcy też nie mają łatwego życia. Trzeba uważać za kierownicą w związku z popołudniowymi godzinami szczytu. W Tarnowie spory ruch jest na Krakowskiej, Narutowicza, Konarskiego i Gumińskiej. Zwalniacie też na Mickiewicza. Szerokiej drogi.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz,

0: Czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
1: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
2: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
3: Oczywiście, benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
4: Bardzo dobrze.
5: Dlaczego pani tak sądzi?
4: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
0: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
6: SK Tarnów. News.
7: Michał Reszczyński. Tarnów może stracić kilka milionów złotych przez remont ulicy Lwowskiej. Wykonawca inwestycji domaga się od miasta dodatkowego wynagrodzenia za czas, w którym prace praktycznie stały w miejscu przez wadliwy projekt.
8: Oczekiwał on od nas kwot około 350 tysięcy w skali miesiąca.
7: Mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor tarnowskiego ZDIK-u. Roszczenia mogą sięgnąć nawet 4 milionów złotych. Małopolscy sadownicy i rolnicy mogą ubiegać się o oszacowanie szkód po wiosennych przymrozkach. Wnioski przyjmują urzędy gmin do 15 maja.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK.
12: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Panic at the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Suga Babes z numerem Push the Button, a zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski.
13: To Pawełek, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, Push the Button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałam jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży,

0: stron, jakiś taki, no fajowy taki.
1: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
0: Tak?
1: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
0: No.
1: Wprowadź się, a ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
0: Już pędzę po cegłę.
1: PZ, pędzimy za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
18: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
19: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
18: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
19: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
18: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
20: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
21: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
22: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
23: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
26: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit.
4: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren.

0: Aren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: I po reklamie.

0: na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
7: gdy Robert strzela na wyjeździe,
6: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Przynajmniej 17 stopni na plusie. Tak zapowiada się czwartek w regionie tarnowskim. Mimo zachmurzenia, słońce będzie przebijało się zza obłoków. Niestety, jutro może popadać, także kurtki przeciwdeszczowe mile widziane. Tymczasem kolejne dni nie zapowiadają się lepiej. Może być deszczowo.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
15: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i taki był przestraszony.

0: że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Halloween w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
2: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
1: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
4: SK Tarnów News.
5: Michał Reszczyński. Trzej mieszkańcy Myślenic staną przed sądem za włamanie do hotelu w powiecie bocheńskim i jego dewastację. Prokuratura zarzuca im kradzież wyposażenia oraz zniszczenie obiektu na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Zadbaj o przygotowanie do jazdy. W niedzielę, 17 maja, motocykliści w Tarnowie oficjalnie zainaugurują kolejny sezon. Wcześniej warto wybrać się na przegląd.
6: Przegląd hamulców, przegląd oleju, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone.
5: Mówi motocyklista Jacek Brzeziński, a inauguracja sezonu na terenie dawnej kapłanówki.
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
7: W Radiu SK.
9: 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
10: Tu Pawełek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy
1: dzień
0: to dobry moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. No nawet, i Pawełkiem aktualnie, dwunożnym.
3: Nawet czuję tutaj zapach czworonoga na

0: tym przedmiocie.
1: Czujesz zapach czworonoga, Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
2: Wyplułem.
1: Czyli capi.
2: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
1: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
9: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
10: Skoda.
12: I po reklamie.

0: 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To najmniejszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy, że można gryźć.
2: Okay. Ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
3: tak,
0: ale
3: generalnie to tak. To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Chyba wszyscy mamy jedno i to samo na myśli. To,
0: wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, nawet chyba tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
2: super,
0: żyje
2: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzi,
0: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Another Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest dżentelmen, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19

0: Maja, Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
2: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
3: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
4: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
7: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
6: Gdy siatkarze gromią do zera.
8: Wiesz o tym pierwszy.
6: SK Sport News.
8: SK Sport News.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
15: Ciepłą kurtkę można schować do szafy. O ile noc postraszy nas chłodem, tak w czwartek termometry pokażą przynajmniej 17 stopni. Niestety może też popadać. Sam weekend zapowiada się mało obiecująco. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, także niezbyt dobre warunki na aktywność w plenerze.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
16: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
14: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Tarnów News.
15: Michał Reszczyński. Doświetlanie miejsc szczególnie

0: Niebezpiecznych. To działanie, które ma poprawić bezpieczeństwo na drogach regionu tarnowskiego. Od początku roku w powiecie doszło już do 10 wypadków śmiertelnych.
1: Infrastruktura plus nasze działania to jest to, na co musimy zwrócić szczególną uwagę.
0: Zauważa komendant tarnowskiej policji Bogumił Jedynak. Kolejnym wyzwaniem jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Tarnowska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o 2 włamania do punktu gastronomicznego. 36-latek miał ukraść gotówkę. Grozi mu do 10 lat za kratkami.
2: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak, witajcie.

sobie pogram i się nimi pobawię troszeczkę na antenie. Bo wiecie, no w dorosłym życiu zabawką może być naprawdę wszystko. Coś, jakiś rekwizyt, który bardzo często jest albo zabawką, dlatego że rzeczywiście sprawia wam dużo przyjemności, albo po prostu często tego używacie i możemy w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduję, co się u was ciekawego dzieje, a za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Tarnowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
14: I po reklamie.

0: kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje State of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. Eska Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia Eska można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także

Zwierzęcych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także

0: siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.
0: SK Tarnów. Na czasie.
6: Michał Reszczyński. Już jutro w Tarnowskiej Galerii Hortar przy ulicy Legionów odbędzie się wernisaż kolejnej wystawy z cyklu Lekarze w Hortarze. Tym razem będzie można zobaczyć ekspozycję Łukasza Wojtarowicza zatytułowaną Szybko, sprawnie w perspektywie, czyli ołówek w ręce chirurga. Na odwiedzających czekają czarno-białe rysunki. Wernisaż rozpocznie się o 17:00, a w najbliższą niedzielę zaplanowano kolejny seans w ramach cyklu Cine Marzenie. W kinie Przystaszica o godzinie 18:00 rozpocznie się seans filmu Chronologia Wody.
7: Muzyką się żyje.
8: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK. A jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany. On takim głufim trochę mówi. Impreska. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19:00. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

0: cały czas. To Oskar Cymsa u nas cały czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprezce na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016.

Zadał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Winot, Gipsa i Spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski, no i z tego co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Masz Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Co za przyciągający hit, no, ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem, Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: A?
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy.
0: To ja
1: podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you, już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi i Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl.

0: Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub

0: Ciebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Reszczyński. Chcecie pochwalić się swoim talentem? Rusza 9. edycja konkursu Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja. Z kolei w czerwcu zaplanowano przesłuchania i koncerty laureatów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na tarnów.pl, a już 17 maja na placu dawnej kapłanówki przy Alei Matki Bożej Fatimskiej zaplanowano inaugurację nowego sezonu motocyklowego w Tarnowie. Start o 11.
5: Muzyką się żyje.
6: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z Was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jan Gigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla Was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: Poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, bo to jest doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, bo to jest

wybiec z wiecą, na mnie dziś od z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.

0: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millenialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Przydaje. Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.

0: Czy na M?
1: No to może.
2: 3, 2, 1. Czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.

0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
1: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinus jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To jest hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!
2: Eska.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
3: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
4: I po reklamie. Pesga Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński, pisarka i badaczka Młodej Polski, spotka się z czytelnikami w Tarnowie. Chodzi o Monikę Śliwińską, która już jutro pojawi się w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej. Rozmowę z autorką poprowadzi Katarzyna Nalezińska. Początek wydarzenia o godzinie 18. Wstęp wolny, a to coś dla miłośników psów. Pod koniec maja w Tarnowie odbędą się odlotowe zawody Agility. Czworonogi będą miały do pokonania różne przeszkody. Organizatorzy spodziewają się nawet 120 uczestników. Więcej na tarnów.sk.pl.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to

0: czy będzie dobra, czy ja się w tym sprawdzę.
1: No właśnie, to pewnie na inną rozmowę, ale pytanie, czy nie za wcześnie system edukacji zaprasza dzieci do tego, żeby tak szybko już się profilowały. Wszak z badań naukowych wiem, że mózg dopiero zaczyna dojrzewać w tym wieku, w którym młodzież musi podejmować chyba najważniejsze dla nich decyzje czasami życiowe. Ale też, jak się okazuje, i chyba tutaj, jak my dwoje rozmawiamy, wiemy, że być może wcale to nie są najważniejsze decyzje życiowe. Że młody człowiek potrzebuje usłyszeć, masz jeszcze całą masę czasu w swoim życiu, żeby podjąć decyzje, które będą dla ciebie ważne. A póki co, po prostu spójrz na swoje życie z lotu ptaka, spójrz, co jest dla ciebie ważne, jakimi ty wartościami się kierujesz, jakimi nie chcesz się kierować. I tutaj, bo jesteśmy po pierwszym spotkaniu z mentorami, bardzo długo o tym rozmawialiśmy. Że ten mentoring, który my proponujemy, jest trochę zaproszeniem młodego człowieka do spojrzenia na swoje życie z lotu ptaka. Mentoring to nie doradztwo, więc to nie jest tak, że ktoś, kto będzie uczestniczył w naszej akademii, wyjdzie z konkretną odpowiedzią, ale no, z reguły tak to już jest z myśleniem, że być może wychodzi się z jeszcze większą ilością pytań, ale myślę sobie, że na tym życie polega, żebyśmy sobie zadawali pytania i na nie odpowiadali. No więc myślę sobie, że Akademia Mentoringu jest taką przestrzenią swobodnego zadawania pytań, ale też z taką pełną otwartością na to, że nie ma głupich pytań, a jest cała masa ciekawych odpowiedzi.
0: Ja myślę, że niesamowitą wartością tego mentoringu jest też fakt, że mentorzy, którzy będą spotykali się z młodymi ludźmi, ja sobie przejrzałam tę listę osób zaproszonych do współpracy przez fundację i muszę przyznać, że to są często osoby, które mają ze sobą bardzo różne doświadczenia. To nie są koniecznie osoby, które dzisiaj, będąc w tym miejscu życiowym, w którym są, wykonują na przykład zawód, którego wyuczyli się gdzieś tam na studiach. To są osoby, które mogą pokazać, że ta ścieżka zawodowa, ścieżka kariery, ona wcale nie musi być taka prosta od punktu A do punktu B. Ona może się zmieniać w zależności od tego, co nam się w życiu przydarza, na jakim my zakręcie się znajdziemy.
1: Dokładnie tak. Ja zapraszam na stronę internetową Tarnowskiej Akademii Mentoringu, na social media, Instagram czy Facebook, żebyście Państwo, którzy słuchacie naszej rozmowy, poczytali sobie o tych ludziach, bo dokładnie tak jest. Staraliśmy się dobrać tych mentorów tak, żeby to były osoby, które w jakiś sposób odzwierciedlają też te profile klas Biolchem, Human, Matfis i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ci ludzie są na tyle już doświadczonymi życiowo i chyba takimi, którzy sami musieli podjąć całą masę decyzji, że to doświadczenie takiej dywersyfikacji w ogóle talentów, ale też chyba doświadczeń będzie dla tych, którzy zaaplikują, którzy będą chcieli być w naszej Akademii Mentoringu, to będzie czymś, co będzie ogromną wartością.
0: Mhm. I tak sobie myślę, takie spotkanie, tak jak powiedziałeś, dużo pytań, które mogą zostać też po takim spotkaniu, ale myślę też, taka umiejętność patrzenia na świat, na wyzwania, na zadania, które przed nami stają, z otwartą głową, żeby się po prostu nie fokusować zbytnio na jednym małym problemie, który gdzieś tam nas może spotkać, tylko żeby patrzeć na to nieco szerzej, bo dzięki temu łapiemy właściwy dystans, właściwe proporcje i to pozwala po prostu łatwiej wykonać kolejne kroki.
1: No zdecydowanie tak. Myślę sobie, kiedyś usłyszałem taką myśl, że to pokolenie, które teraz dorasta, jest pokoleniem upadków śniegu, a ktoś zadał pytanie, czy przypadkiem my jako świat za bardzo nie podgrzeliśmy temperatury tego świata. I to nie jest pokolenie upadków śniegu, tylko to jest pokolenie, które spotyka się z zbyt podgrzanym światem. To jest dla mnie takie inspirujące i staramy się w naszej akademii stwarzać taką przestrzeń, żeby nikt nie czuł się jak upadek śniegu, którego ktoś chce stopić, a bardziej jako ktoś, kto jest ciekawym świata, młodym człowiekiem, ale też takim człowiekiem, który po prostu ma prawo nie wiedzieć, co chce ze sobą zrobić jeszcze.
0: Dokładnie, bardzo ładna metafora. Ja muszę przywołać metaforę, która mnie się przydarzyła przy czytaniu książki nie tak dawno. Wyczytałam, że ktoś był dla drugiej osoby jednocześnie kotwicą i latawcem. I takie mam wrażenie, że wasi mentorzy mają przed sobą właśnie takie zadanie. To nie jest łatwe. To jest bardzo piękne, ale nie jest łatwe. Czyli żeby dać jakąś tą podstawę, dać to jakieś bezpieczeństwo, odpowiedzieć na pytania, a jednocześnie inspirować.
1: No ja aż zamilkłem, bo piękna jest ta metafora. No. Tak, myślę sobie, że rozmawialiśmy o istocie w ogóle spotkań i o ile jest kilka definicji mentoringu takich naukowych, to skróciliśmy ją do tego, że mentoring to relacja. Bo tam jest relacja uczenia się, która polega na i tak dalej, ale chyba kluczowym jest mentoring to relacja.

0: staracie się w jakiś sposób dopasować mentee i mentora, tak żeby ta wspólna podróż przebiegała im bezkolizyjnie?
1: Tak, no bo rekrutacja, która właśnie trwa i zapraszamy do tego, żeby ci, którzy są rodzicami, powiedzieli swoim dzieciom, a wy, młodzi ludzie, którzy słuchacie, to wejdźcie sobie i zapraszam. To jest tak, że zapraszamy do tego, aby wypełnić formularz. On jest dosyć rozbudowany i tam o wiele rzeczy pytamy, ale właśnie dlatego pytamy, że łatwiej nam potem dopasować pary. Potem będziemy prosić o to, żeby każdy, kto przejdzie ten etap formularza, przysłał nam filmik uzasadniający, dlaczego tą osobę mielibyśmy wybrać, ale mentorzy też wypełnili nam formularz. No bo z jednej strony mentorów pytaliśmy, czym chcesz się dzielić, co chcesz z siebie dać. Na młodego człowieka pytamy, co chcesz dostać. Tak mówiąc trochę w skrócie, na czym polegają te formularze. No bo potem łatwiej nam jest dopasować ludzi co do potrzeb, bo tu chodzi o to, żeby się spotkali potrzebami. No i mamy doświadczenie z zeszłego roku takie właśnie, że czasami ci, którzy byli młodymi ludźmi, którzy byli tak zwanymi mentee i mentorzy, no nie mogli w ogóle się nadziwić, jak zostali dobrani. My też sami nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak nam się tak może też przez przypadek intuicyjnie udało dobrać ludzi, którzy naprawdę mieli, no jak to dzisiaj się mówi, ten vibe taki, że często poza tymi 6 obowiązkowymi spotkaniami te pary spotkały się więcej niż 6 razy, a nawet do dzisiaj się spotykają, więc to jest niesamowite, że tam się stworzyła taka relacja, która trwa.
0: No właśnie, skoro już wywołałeś do tablicy kwestię pierwszej edycji Akademii Mentoringu, to podsumujmy, jak możemy zachęcić kolejnych do tego, żeby brali udział, najłatwiej pokazując korzyści, które wyniknęły z pierwszej edycji. Mamy feedback, który wraca od tych młodych ludzi, wiemy już, gdzie wylądowali i co się z nimi dalej dzieje.
1: No właśnie, z jednej strony zapraszam, zobaczcie, bo daliśmy głos tym, którzy ukończyli Akademię Mentoringu, więc oni wypowiadają się na naszych social mediach, zapraszając do kolejnej edycji. No i oni mówią, że na przykład stali się bardziej sobą, oni zrozumieli, kim są, tak? Co to znaczy, że ja jestem sobą? No a z drugiej strony wiem, bo jakieś 2 miesiące temu zaczepiła mnie w jednym z supermarketów tarnowskich mama z córką, no i patrzę obok, a tam nasza absolwentka i ta mama mówi, jak ja panu dziękuję za ten program, wie pan co, to było naprawdę, moja córka naprawdę tutaj sobie tyle rzeczy przegadała. Ja byłem taki delikatnie, no to było przemiłe, ale też taki zakłopotany, ta córka też, patrzymy się na siebie, ale w sumie ostatecznie to było spojrzenie porozumienia, że tak, że to ten program bez jakiegoś wielkiego chwalenia się, bo od niego to chodzi, ale on naprawdę jest gromadzącym ludzi, którzy chcą dać serducho młodym ludziom, no i są młodzi ludzie, którzy przychodzą chyba trochę z takim otwartym sercem, nie? I mają odwagę powiedzieć, ja nie wiem, nie? Albo mam po prostu tyle pomysłów, że naprawdę już mam chaos, no nie? I ci mentorzy pomagają chyba uporządkować chaos, a czasami go stworzyć, no bo może czasami też o to chodzi.
0: Ta historia z mamą, myślę, że to jest dobry przykład na to, że tak naprawdę do powodzenia całości tego przedsięwzięcia potrzebujecie też rodziców, którzy będą mieli otwartą głowę, którzy nie staną nad młodym człowiekiem i powiedzą, tatuś jest lekarzem, więc ty też będziesz lekarzem, tak? Na takiej zasadzie. Tylko pozwolą po prostu temu młodemu człowiekowi, który stoi na rozdrożu i dopiero decyduje, co chce dalej w życiu robić, żeby rzeczywiście spróbował poszukać i znaleźć tę własną ścieżkę.
1: Ja pamiętam, jak byłem w tym wieku, to czytałem Paulo Coelho, no po prostu jedną książkę za drugą i do dzisiaj pamiętam cytat, który jest dla mnie do tej pory bardzo ważny, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat będzie zmierzał do tego, żeby ci w tym pomóc. I to trochę dedykuję teraz rodzicom, no bo myślę sobie, że nasze rodzicielskie serducha zawsze są takimi troskliwymi i takimi, które próbują, no może za bardzo nawet czasami ten klosz gdzieś tam rozłożyć nad dziećmi, żeby je chronić, a ostatecznie też, no myślę sobie, że tutaj trzeba nam dać tą przestrzeń do zadawania pytań, może czasami do błędów. Myślę sobie, że każdy mentor jest takim dodatkowym światłem, a dodatkowym szeptem, dodatkowym, no takim kimś, kto wyciąga rękę, ale też nie wskazuje kierunku, tylko poszerza pole widzenia. Więc ostatecznie myślę sobie, że tak, że to nie chodzi o dawanie odpowiedzi, tylko otwieranie na.
0: To w takim razie zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na profil Akademii Mentoringu, żeby sobie posłuchać, co mają do powiedzenia uczestnicy pierwszej edycji. I teraz powiedzmy o terminach, bo mówimy o naborze. Do kiedy trzeba się zgłosić?
1: Zgłaszamy się do 20 maja i do tego czasu będziemy zapraszać wszystkich, którzy chcą

0: tego, żeby wysłać formularz. Po tym formularzu zapraszam, żebyś przysłał, czy żebyś przysłała filmik, który będzie uzasadniał, dlaczego mamy Ciebie wybrać. Wtedy chcemy sobie zostawić ten mniej więcej tydzień, czyli do końca maja, na to, żeby sparować tych ludzi, którzy stworzą pary mentoringowe. Mamy 13 mentorów, więc szukamy 13 mentee. No i czerwiec to będzie zaaranżowanie pierwszego spotkania takiego online, żeby spotkać te pary i zaprosić te pary do tego, żeby jeszcze przed wakacjami się spotkały pierwszy raz na żywo. I cały program polega właśnie na tym, żeby się spotkać minimum, już teraz mówimy minimum, bo wiemy, że często to jest więcej, minimum 6 razy do końca roku, średnio to jest raz w miesiącu, no celem właśnie odbycia myśli, zadawania pytań, odpowiadania sobie na nie. No też chcę, żeby to wybrzmiało, że cały ten projekt jest dla ludzi, którzy są poniżej 18 roku życia, więc też te wszystkie spotkania się odbywają w miejscach publicznych, one są zgodne z ustawą Kamilka tak zwaną, czyli my dbamy o to, żeby ci młodzi ludzie czuli się bezpiecznie i żeby to było wszystko zgodne z tą ustawą. No ale myślę sobie też, że te osoby, o których można poczytać, to są osoby, które śmiało mogę powiedzieć, są autorytetami w tym mieście i są ludźmi, którzy są godnymi zaufania po prostu chyba z racji na to, co robią. Niemniej chcę, żeby to wybrzmiało. No i ostatecznie skracając, zapraszam Tarnowska Akademia Mentoringu, strona internetowa, social media. Do 20 maja szukamy chętnych.
1: Mówił Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu. A naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 17 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
3: Maj jest pięknym miesiącem słonecznym, przynajmniej tak się rozpoczął, więc bardzo liczymy na to, że 17 maja do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
1: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?
3: Nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej.
1: Dawna kapłanówka, tak?
3: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy. Atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
1: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
3: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich przychodząc na nasze wydarzenie zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu i to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory, przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
1: Mhm. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
3: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po ścigacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki. Natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie 17 maja i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie.
1: Wspomniałeś o tym bezpieczeństwie i ja muszę rzeczywiście zahaczyć o ten temat. Nie tak dawno rozmawiałam z komendantem tarnowskiej policji, który spoglądając w bilans, tragiczny niestety, mówił o już 10 ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Prawdą jest, że wśród tych osób byli również użytkownicy jednośladów.

0: Co roku stawiacie bardzo mocny akcent na to, żeby tłumaczyć, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo i chociaż być może wyrywałaby się dusza do tego, żeby nacisnąć mocniej ten gaz, to jednak warto zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła na drodze i nie szarżować, bo to się często kończy niestety niedobrze.
1: No, trzeba jasno powiedzieć, że wypadki były, są i będą na naszych drogach. My poprzez właśnie na takie, tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości. Do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To jak się ze sobą komunikują, to że kierowca samochodu osobowego no, musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę odkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Czyli brak tego doświadczenia, brak pokory, wydaje mi się, że dlatego warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej, tak żeby uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze.
0: Wiadomo, że jeżeli chodzi o motocyklistów, no to duże znaczenie ma również pogoda, jaka nas spotyka na trasie. Jeżeli nagle po słonecznym dniu czy kilku dniach pojawia się deszcz, to nawet kilkuminutowe opady potrafią sporo namieszać.
1: No warto pamiętać o tym, że guma czy opona motocyklowa no nie ma takiej przyczepności w przypadku, tak jak to ma w przypadku samochodu osobowego, więc każdy deszcz, każdy piasek na drodze, każda jakaś nierówność na zakrętach czy właśnie w takiej ferworze młodzieńczej szarży powoduje sytuacje, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych.
0: To teraz o nieco przyjemniejszych aspektach. Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
1: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, to jeszcze pod centrum handlowym Max, czyli mały parking, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co mamy teraz. Można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Jednak ta ranga i to, w jaki sposób pokazujemy wydarzenie, jakie akcje profilaktyczne, jakie przesłanie chcemy przekazywać wszystkim, nie tylko motocyklistom, ale mieszkańcom, myślę, że to ma sens i warto tego wydarzenia dalej organizować i gdzieś tam staramy się przemycać te wartości, szczególnie dla młodych ludzi. Nie chodzi tylko o sam sport motocyklowy, czy jazdę na motocyklu, ale też skupiamy się na akcjach dotyczących wychowania w trzeźwości, czy prowadzenia pojazdów nie pod wpływem alkoholu, czy w tym roku podczas wydarzenia będziemy realizować zadanie dotyczącą hejtu, czyli jak zapobiegać, jak radzić sobie z hejtem, który jest wszędzie i właśnie poprzez aktywność, czy to sportową, czy integrację, czy taką działalność społeczną, gdzie ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, no to ten hejt chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
0: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać. Jak to jest z tymi motocyklami? One są dzisiaj bardziej dostępne?
1: Znaczy ja powiem tak, no pasja, każda pasja nie ma ograniczeń wiekowych. Czy jesteśmy w wieku średnim, czy jesteśmy seniorami, to tak naprawdę jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Ja wiem, bo wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. Więc to jest, myślę, że każdy przyzna mi rację, co ma jakąś pasję czy hobby. A w przypadku motocykli, no i coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest

tak naprawdę jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Ja wiem, bo wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. Więc to jest, myślę, że każdy przyzna mi rację, co ma jakąś pasję czy hobby. A w przypadku motocykli, no i coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić,

przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić, ale tutaj apel do, szczególnie do młodych motocyklistów, którzy dopiero co kupują swoje maszyny i garażowali je podczas zimy. Pojedźcie do stacji diagnostycznej, sprawdźcie go, sprawdźcie, czy nic nie cieknie, bo jednak cieknący olej w niektórych miejscach powoduje to, że wpadamy w poślizg, ten olej się pojawia na oponie. Jest to też zagrożenie w ruchu drogowym. Druga rzecz, myślę, że ubiór, czyli sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie.

0: dosyć sporo przy okazji naszego wydarzenia, więc będzie w czym wybierać. Liczymy na dobrą pogodę przede wszystkim, bo to jest warunkiem też dużej frekwencji i myślę, że będzie okej.
1: Zapraszamy wszystkich, wszyscy są mile widziani.
0: Jak najbardziej.
1: A ja przypomnę, niedziela, 17 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie.
2: SK Tarnów News.
1: Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W ramach SIM Małopolska w Wesołowie powstanie blok wielorodzinny. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, podkreśla burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
3: No, przypomnę, że spółka SIM Małopolska została utworzona przez 16 samorządów z Małopolski, w tym gminę Zakliczyn oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc agencję rządową, która jest odpowiedzialna właśnie za budowę mieszkań na wynajem. Gmina Zakliczyn w ramach tej spółki wniosła aportem działkę w Wesołowie, niedaleko granicy z miastem Zakliczyn, od strony tej ulicy Gabina, od strony zachodniej Zakliczyna, i jesteśmy już na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, firmą RSBET z Nowego Sącza. Wartość robót to ponad 8 milionów złotych. Powstanie blok wielomieszkaniowy na 27 mieszkań, jedno, dwu, trzy pokojowych, które będą dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazaliśmy również ten plac budowy pod właśnie blok wykonawcy i wykonawca na wykonanie tego zadania ma 18 miesięcy. Co do zasady, oczywiście te obiekty budowane w ramach spółki SIM Małopolska również mają zaprojektowane właśnie rozwiązania energooszczędne, również w ramach odnawialnych źródeł energii i oczywiście również wokół tego obiektu powstanie parking i wszelkie udogodnienia właśnie również dla osób niepełnosprawnych.
4: A jak wygląda kwestia tutaj, jeżeli chodzi o czynsz?
3: Czynsz planowany jest na poziomie około 21 zł. To jest taka stawka, która obowiązuje, można powiedzieć, w większości budynków, które zostały już wybudowane w ramach spółki SIM Małopolska, na przykład w Wierzchosławicach czy też w gminie Bożęcin. I myślę, że również podobna stawka będzie dotyczyła tutaj budynków Wesołowy. No oczywiście tutaj będzie przeprowadzona przez spółkę SIM Małopolska kalkulacja kosztów. Przypomnę również, że 17 kwietnia zakończyliśmy już nabór wniosków o najem mieszkań. Bardzo dużo wniosków wpłynęło na te 27 mieszkań. Mamy 104 wnioski, więc jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tymi mieszkaniami. Oczywiście są wnioski mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, ale również ten program dopuszcza możliwość składania wniosku przez mieszkańców, którzy nie są aktualnie mieszkańcami, nie zamieszkują na terenie gminy Zakliczyn.
4: No właśnie, a jak wygląda kwestia wyboru przyszłych lokatorów? Tutaj pewnie niektórzy mają, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, fory, jak i spełniają inne warunki, dzięki którym są bardziej punktowani, prawda?
3: Panie redaktorze, oczywiście tutaj te kwestie związane z punktacją reguluje uchwała Rady Miejskiej w Zakliczyn, która została przyjęta w 2025 roku. Ona reguluje właśnie kwestie kryteriów punktacji. Między innymi tutaj premiowane są rodziny z dziećmi. Oczywiście również dodatkowe punkty mają osoby z niepełnosprawnościami, ale oczywiście każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów, zaświadczeń, które zostały załączone do tego wniosku.
4: Zainteresowanie, jak pan mówi, bardzo duże. Są plany, aby w gminie Zakliczyn powstały kolejne tego typu inwestycje?
3: Myślę, że tak. Tutaj będziemy na ten temat rozmawiać z radnymi Rady Miejskiej w Zakliczynie, tak aby właśnie zastanowić się nad kolejną lokalizacją budynku. Skoro mamy tak duże zainteresowanie, to tutaj będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i na pewno trzeba pamiętać również o tym, że to jest też oferta również dla rodzin, które potencjalnie mogłyby wyjechać właśnie szukając mieszkania, czy też pracy poza gminą Zakliczyn, a jednak będzie to taki dla nich dodatkowy atut, aby zostać tutaj w gminie, więc będziemy się starali tą ofertę związaną z mieszkaniami poszerzać. Przypomnę również, że w ostatnich latach, w 2022 i 2023 roku zakończyliśmy budowę dwóch obiektów komunalnych w Rusławicach na 40 mieszkań i w Paleśnicy na 30 mieszkań. Przypomnę również, że właśnie w ramach tych naborów na te mieszkania w Rusławicach mieliśmy 107 wniosków na 40 mieszkań, a w Paleśnicy 65 wniosków na 30 mieszkań, więc to zainteresowanie było i zostało to również potwierdzone w tym kolejnym naborze na blok w Wesołowie.
4: A chciałbym się zapytać, bo tutaj wcześniej mówiliśmy o kwestii czynszu. Czy według pana właśnie ta kwota, która najpewniej będzie obowiązywać wciąż, jest w porównaniu na przykład do tych bloków komunalnych wciąż atrakcyjną?
3: Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o bloki w Rusławicach i w Paleśnicy, ten czynsz jest znacznie niższy, bo wynosi 11 zł za metr kwadratowy miesięcznie. To jest ten czynsz, który został pierwotnie ustalony w momencie, kiedy podpisywana została umowa z każdym z mieszkańców i on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Natomiast oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na kwestie związane z tym, że inwestorem nie jest gmina, jak w przypadku tych dwóch obiektów komunalnych. Przypomnę również, że właśnie jeśli chodzi o bloki komunalne, czyli w Rusławicach i w Paleśnicy, na łączny koszt obydwu bloków, bo obydwa kosztowały po około 8 milionów złotych, a więc ponad

0: 15 milionów wydatkowaliśmy na te bloki, ponad 14,5 miliona to były właśnie dotacje rządowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a więc te dotacje pozwoliły tak tutaj przygotować montaż finansowy, aby właśnie ten czynsz był niski, aby ten czynsz był na tyle niski i korzystny dla mieszkańców, ale to są też mieszkania, które zostały tutaj przekazane do podnajem mieszkańcom, rodzinom, które mają zdolność czynszową, nie mają zdolności kredytowej, a więc to są rodziny, które mają źródło utrzymania oczywiście, ale nie na tyle wysokie, aby mogły po prostu wziąć kredyt, wybudować dom jednorodzinny, czy też zakupić w innej części regionu lub w innej części Polski mieszkanie, więc po prostu chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i to się udało, ten program mieszkaniowy zafunkcjonował, mamy 70 mieszkań właśnie z tym czynszem po 11 zł, a tutaj oczywiście spółka SIM Małopolska, więc odrębny podmiot realizuje to przedsięwzięcie, oczywiście tutaj z jednej strony ten montaż finansowy spółki, który został tam przygotowany i jest przygotowany dla każdej inwestycji osobno, musi wziąć pod uwagę również koszty kredytu, który został zaciągnięty przez spółkę SIM Małopolska i stąd też ten czynsz jest wyższy, ale myślę, że on nadal jest atrakcyjny dla mieszkańców.
1: A jeżeli chodzi o te bloki komunalne, to w przyszłości mogą powstać kolejne? W niedalekiej przyszłości.
0: Panie dyrektorze, oczywiście na chwilę obecną nie mamy dokumentacji projektowej, którą moglibyśmy tutaj w tym zakresie, na podstawie której moglibyśmy przygotować montaż finansowy, oczywiście pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować to przedsięwzięcie, ale oczywiście cały czas mamy w planach i myślimy tutaj o poszukaniu dodatkowych lokalizacji na kolejne może dwa, może trzy kolejne budynki, ponieważ to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże.
2: SK Tarnów.
1: Zainteresowanie jest duże tutaj w gminie Zakliczyn, też powstają nowe inwestycje też skierowane do najmłodszych. Nie tak dawno oddano do użytku, jeżeli dobrze pamiętam, nowy plac zabaw. Tutaj właśnie to opowiedzmy coś na ten temat i też czy są plany na kolejne tego typu działania.
0: Oczywiście plac zabaw, który został zrealizowany na obiekcie tak zwanej Zielonej Świetlicy, a więc obiekcie takiego niewielkiego parku, który znajduje się obok szkoły podstawowej w Zakliczynie. Zadanie zostało zrealizowane bardzo sprawnie za kwotę ponad 320 tysięcy złotych, a 300 tysięcy to były właśnie środki rządowe i tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że przy tym obiekcie również funkcjonuje przedszkole i żłobek i ten obiekt właśnie tego placu zabaw będzie przede wszystkim służył dzieciom z przedszkola i żłobka, ale oczywiście będzie on ogólnodostępny po godzinach tutaj działania żłobka czy przedszkola, będzie on oczywiście również ogólnodostępny dla mieszkańców i myślę, że to jest też kolejna nowa oferta dla właśnie najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Planujemy również oczywiście powstanie kolejnych placów zabaw do remontu. Mamy również taki obiekt, który powstał 12 lat temu przy Orliku w Zakliczynie, przy obiektach LKS Dunajec Zakliczyn i tutaj też staramy się pozyskać środki zewnętrzne, aby wyremontować gruntownie ten obiekt, który właśnie służy również najmłodszym mieszkańcom.
1: Kiedy będzie coś wiadomo na temat tego, czy udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel?
0: Jeszcze na chwilę obecną nie mamy. Oczywiście złożony tutaj wniosek, jeśli chodzi właśnie o ten plac zabaw do remontu na obiektach LKS Dunajec Zakliczyn. Złożony wniosek w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ale tutaj jeszcze nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, więc czekamy teraz już na ostateczne rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Małopolskiego, tak aby móc ruszyć z procedurą przetargową, jeśli oczywiście otrzymamy dotację.
1: A w jakim on jest teraz stanie i jak będzie wyglądał i czy jeżeli nie udałoby się niestety otrzymać tego dofinansowania, czy gmina będzie starała się tutaj znaleźć inne źródło?
0: Oczywiście ten obiekt z uwagi na upływ przede wszystkim czasu i eksploatację bardzo tutaj jest bardzo mocno uczęszczany przez najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. To wymaga już gruntownego remontu. Mamy przygotowane pozwolenie na budowę, na taką mocną rekonstrukcję tego obiektu, ale oczywiście z zachowaniem aktualnej funkcji, czyli tych wszystkich urządzeń, które tam występują. Po prostu chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę tych urządzeń, wymianę nawierzchni, tak aby po prostu nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie i korzystać z tych wszystkich urządzeń. Oczywiście o ile gdyby nie udało się uzyskać dotacji w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego, będziemy szukać innych źródeł finansowania, tak aby rozpocząć remont tego obiektu.
1: A jak wygląda kwestia infrastruktury? Bo jak wiemy, drogi tak naprawdę zawsze są do robienia, chociaż w gminie Zakliczyn sporo już było też takich remontów już wcześniej.
0: Tak, oczywiście na chwilę obecną w trakcie są tutaj kwestie związane z asfaltowaniem w ramach Funduszu Sołeckiego. Zawsze podczas zebrań w miejscowościach, które odbywają się jesienią roku poprzedzającego, planowane są zadania na rok kolejny i w tym roku oczywiście mamy już sporo zadań, które są już zakontraktowane, mamy umowy z wykonawcą i w najbliższych dniach wykonawca już rozpocznie pracę na tych drogach. Są to drogi właśnie gminne, które wymagają już remontu. Są to często drogi szutrowe, ale też zdarza się, że jest to też różnowana nakładka na istniejącej, mocno zniszczonej nakładce asfaltowej i mamy taki zawsze tutaj zwyczaj, że do zaplanowanych środków, które planuje miejscowość, co najmniej drugie tyle dokładamy z budżetu gminy Zakliczyn. Oczywiście Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy, jest tą częścią wydzieloną w ramach budżetu do dyspozycji danej miejscowości, a przypomnę, że w gminie Zakliczyn mamy 24 miejscowości, więc tutaj każda miejscowość ma swoje plany. Są też Rada Sołecka wskazują razem z mieszkańcami te najpilniejsze zadania. To są to głównie zadania drogowe, czy to właśnie asfaltowania, czy też remonty bieżące polegające na przygotowywaniu tutaj już konkretnych zadań związanych z sprzątaniem, czyszczeniem rowów, korytowaniem różnego rodzaju właśnie odcinków dróg pod kątem kolejnych lat, kolejnych inwestycji związanych z asfaltowaniem, tak aby właśnie ta infrastruktura była utrzymana na tyle, że mogła być dostępna dla mieszkańców, a następnie mogła być modernizowana właśnie poprzez wykonanie nowych nakładek asfaltowych.
1: Może nie będę pytał właśnie tak jakoś szczegółowo, ale możemy powiedzieć, w których miejscowościach w pierwszej kolejności przynajmniej będą prowadzone te prace modernizacyjne?
0: Ten przetarg oczywiście na asfaltowanie został podzielony na 4 części. 3 części wygrała jedna z firm, pozostała jedna część gminy jest wygrana przez kolejną firmę. Jest tutaj kwestie związane z rozpoczęciem prac. Są ustalane indywidualnie z każdą firmą, też z przedstawicielami miejscowości danych sołectw, ale myślę, że w pierwszej kolejności tutaj rozpoczną pracę właśnie w centralnej części gminy. Tutaj wykonawca będzie tutaj rozpoczynał te działania w miejscowościach, między innymi w Wesołowie, w kolejnych miejscowościach, które będą tutaj najbliżej Zakliczyna, tutaj gdzie łatwiej jest położyć asfalt, jeśli chodzi właśnie o kształtowanie przede wszystkim terenu, ale myślę, że tutaj też trzeba patrzeć na warunki pogodowe, bo oczywiście myślę, że mam nadzieję, że tutaj również opady deszczu nie będą przeszkadzać w tym, aby sprawnie przeprowadzić asfaltowanie w całej gminie, a właściwie w każdej miejscowości mieszkańcy wskazali odcinek jeden lub więcej do asfaltowania.
1: Mówi tutaj właśnie też pan o tej pogodzie. Ostatnia zima była dosyć, taka długa, trudniejsza powiedzmy. Nie opóźniło to w jakimś sposób?

we znaki firmie wykonującej ścieżkę rowerową, tą właśnie przy drodze wojewódzkiej od miejscowości Wieśnik przez Donię Borową aż do Paleśnicy, do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. My oczywiście staraliśmy się tutaj też w jakiś sposób pomagać w realizacji tego przedsięwzięcia w postaci właśnie tej kwestii związanej między innymi z uzgodnieniami z mieszkańcami, bo tutaj są kwestie zjazdów i różnego rodzaju innych tematów, które wychodzą podczas realizacji tej inwestycji, bo przypomnę, że oprócz

cała infrastruktura związana z odwodnieniem, z poszerzeniem drogi wojewódzkiej, więc to są naprawdę bardzo skomplikowane roboty budowlane związane właśnie z, można powiedzieć, stworzeniem nowej konstrukcji, części konstrukcji drogi. I tutaj mogę powiedzieć, że gdyby ta zima była dużo lżejsza, to te roboty byłyby bardziej zaawansowane, ale myślę, że te prace i tak idą bardzo sprawnie. Nie tylko jednym, ale kilku odcinkach tej drogi realizowane są właśnie te roboty budowlane związane z rozbudową drogi o ścieżkę asfaltową, ścieżkę rowerową. I tutaj oczywiście trzeba przypomnieć o montażu finansowym tej inwestycji, bo wartość tych robót to jest kwota blisko 19 milionów złotych. Koszty dokumentacji wyniósł 650 tysięcy, wykupy gruntów na poszerzenie jezdni jest ponad 400 tysięcy złotych i ponad 1 700 tysięcy złotych to są środki finansowe, które pochodzą właśnie z budżetu gminy, przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu, bo tutaj trzeba przypomnieć, że właśnie inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, który właśnie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego jest instytucją odpowiedzialną za utrzymanie dróg, jest inwestorem, jest wprost inwestorem, nadzoruje tą inwestycję, ale naprawdę myślę, że będzie zupełnie nowa oferta, 5,5 kilometra nowej ścieżki rowerowej, asfaltowej. Naprawdę to jest bardzo duże, bardzo istotne przedsięwzięcie. Z jednej strony poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Zakiczyn, bo przecież na tym nam bardzo zależy, ale również z rozwój turystyki, możliwość właśnie bezpiecznego przejazdu. Tutaj jest to też kontynuacja tej ścieżki Eurovelo 11, a więc można powiedzieć tej autostrady rowerowej, która biegnie z północy na południe Europy, bo jak wiemy jeszcze tutaj ten odcinek na terenie gminy Grudek nad Dunajcem, około 4 km nie jest realizowany, ale jest przygotowywana koncepcja tak, aby właśnie tutaj można powiedzieć, że z północy, z perspektywy naszego regionu, z północy powiatu tarnowskiego od gminy Wietrzychowice, tutaj wzdłuż wałów Dunajca można dojechać do gminy Zakiczyn, do miejsca, gdzie to Eurovelo będzie się kierowało na południe, właśnie przy moście na Dunajcu w Zakliczynie będzie skierowane w drogę wojewódzką 975 i można powiedzieć, że te odcinki już są w dużej części gotowe, które dochodzą do samej ścieżki rowerowej, która jest w trakcie realizacji, to jest około 3 km i te kolejne ponad 5,5 km będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. Zakładamy, że w czwartym kwartale nastąpi odbiór tych robót i będzie ta ścieżka już w całej długości dostępna dla użytkowników ruchu, oczywiście również pieszych i

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie.
3: Hity na czasie.
2: Numer 1 w Tarnowie.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

SK Tarnów.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kot.